0: archiwista plików. Archeolog sampli.
1: Synu, to opiat.
0: Ma jeden cel. Zamknąć grę. A potem łup dorwać.
2: Na pokładzie też się spłakło. So everybody fuck off. My tu pracujemy, a efekty naszej pracy nie będą za darmo.
3: Ej ziomek, sprawdź to.
4: Chuj warto.
2: Yo, karton pierdol pod ozorek, to zobaczysz wzorek. Tak jakoś wyszło, że na